0: moso moko achalite Bona kola kisa yo Denge osari
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende tade laka Mwana mbale de lakate Loka o mozwa Haa